0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: En esta noche de frío.